Tire kufambira pamberi mabasa akarongwa pamutauro uno kuno kimbe mepoye Radio Mosambike taingizwa kambwa kakaredzwa ngemuimbi uyo tiri kutaura ndiye Beto Cesar. Ayo zvine zvitatavo tosimudza kambwa kakaredzwa.

mushire meka mo kakaredzwa ndi King Lewo eko zvine zvinofu mutsaka kakaredzwa ndi Grace Wave ndekaina matiranya yayo.

Ndinoziva hangu kuti varipo vachaita godo kuti imwi. Maida kuti ndisatambiswa here? Zvope zvondavereketa pano. Zvondavereketa pano manasa kuzvizwa.